tiɛ ba adwono sɔn bɛdu mɔ no mɔyɛ sɔ me ni ne me se mɔ ɔne me nneɛma mɔ koraa ki ɔtɛ meka no me saa mɔ koraa ki bɛ ano ma nyame ayi nyera yɛ nwo dwo ɔne ɛkora ki yɛtere nti na nnɛ mmara kia yɛyɛyɛ roma katolika asɔ ne I radio so wa bieku bɔ yɛba tie me ne a ɛno ɔdɛ bokoreɛ atene ɔ koso kora ka na tie sɔ amanneɛ fɛ ne And the Mugumum war, the Flemica Adelaida Anumu. Minima Mac Antoine, sir. A fair Jumani, a profumbo Jumani, Waboso. Iti Mammy Jay, Christine.